Yahuwaden no wɔsɔre, Yahuwaden no wɔsɔre. Awurade sɔre na ne wanyɛmoɔ, wɔsɔre na ne wanyɛmoɔ, wɔsɔre na ne wanyɛmoɔ.